0: spełmiaczyna weclicha Wernera Mieszkanka. Z leta 1900 1910 skorom prynie serbske kulturne brigade a tuta raje rolu tež netko v našich poistčach je na pošestčich.
1: Serbski rozvoz poistče v studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Na vodu Slepjanskeje Wyższej Szule Jana Rearia nie oczekuje żadne słuszno prawniskie z czyj. To w obchodzi czera kultusowy minister Konrad Klemens na napraszowanie MDR. Rear bie prawie jedną, tak minister, jakoby znate, że buchu na szuli 15-letnym projekcie eksternych pornografijskie fota pokazane, gdyż są za szulorio pod 16-letami zakazane. Niekocy starsi a lokalni politykario su se na to żadali, że ma sopad słuszno prawniscy w objednawacz. Dole Zakski Kultus, kajž tež krajne zahrad za šulu a kubvanje lasup po prúvanju vod pokazati. V Zdžirje su čera nú vukovansku strážu otevrili. S tým je netko zastaranje v núzovom páče severne Budešina lepe zaručene. Potrichy to vône gmene Radvo, Vulka Dúprava a Malešece. Vukovanska stráža je dúrečne popísana a je pvačiva nimale 2 milióna euro. Zdžirjanska stráža je prinja od cioch nuotvaru v budeskim okresu. Dalši mestni ste plánovani kletu v Zejcach a 2028 na kromie Vojarec. Mieszczanska rada we Wojerecach je na swoim czaroszym posiedzeniu ze znani weczinu przyrażku za cudzowy komputeru muzei Cetkom Szmoneva. Przychod muzea jest tym dalej worożeny. Gajż prajwyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. je nitko założbuła rada muzea praszana, gdyż je możno z pomocą pieniężnych darów trymne srytki zwieść szmoc moła mieszczanska rada politnej przestawce też o dalszej podpiery odwosować. Muzej je jižo leta dlho na pieniężne przyrażki pokazane. V Hudžbnej akademii Roda Koldec je 52 spievaku a spievariu prinie serbske kultúrne brigáde od nedžele do čerovši útore na koru Mnive pobylo. Cidne dživachu intenzívne za oratóri Vulkotná voda spiera Hudžbnika Mirčina Veclicha. Je to druhé koru lebo v tutým šulským leče, za nie je vednictvo brigáde přinatné privátne spichvanské srytky organizovalo. Prapremiera je za september v Budeske Kronie a v Liborecu plánovaná. V niedešej wagonuni v Zorelcu su započeli pancery produkovač. Pola brunjenského koncerna KNDS dživa tu kvilu cista niedešej sobudžovačere Alstom. Oni tvarja rube džile za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajž tež pancerovanu kabinu za nakladne auta. Šef koncerna Florian Hohnmarter prajčera zo nie dre Zorelc jiničke mestne produkcije v Nemske, ale zo besnje nie by švo. Hač do konc leta chceča tam 100 dalších nedešich sobudžovačerov firma Alstom přistajč. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejova rodžena Bornčec zemrela. Ona by posledná žona celé radvorské osady, kotra škodeše všedne v serbskej katolskej národnej drastče. Nebo Hanna Dejova bu v staré celnice rodžena. Dalokož znáte, koči s tým veužice jenšišče 6 žonov všedne v serbskej katolskej drastče. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače tež na naše internetové strone, a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza 18 stopňu a čaja šere mročile na nebiu, ten nás dženca celodem převoča, v biu dňa zmieme haj nevedra. Tež väčšie zlivky sú možné, z džela duje tež silný vecik v biu dňa a žive slebro te zalieze dženca na maximálne 21 stopňu pohony v Užice.
0: Našim koncu tu chvíľu šodere beží, najpožišo 5 kličí ADAC, potom s zatekanými drohami, s zhačenými, potom však je posledný šulský džina, tožno sa nikoci napúč podáža do dola. 4 po napošest Čechie.
1: Serbský rozvoz.

0: Dzieci, a modosni wesela są na wulkę, na leczne prozniny, a my wusywamy prozninskie weselo za wusi. Niedzielu słyszycie nowy słucharu w naszym programie. A tuta skutkuje niemalekajsz live z letaniszcza. Tam dzieś dzieła menujcy wonerek Krzysztof przy recepcji. Wun ma z doma tamnym turystom kietro ruce, a wusi pone dzieła. Poskajmy raz na wórysk, študrie tamle przed nim stej.
1: Haj, proszę, jak mogę wam pomóc?
2: Dobry dzień, tak albo nara. Dzieda ta dała.
1: Što, proszę?
2: Ja sem prede słyszał, zostcie przez mikrofon, bo nikakie karbonare ryczał. Mogę si tu niedzie kupić?
1: He?
2: Na te nudle, z tej karbonara, Jużku.
1: Hej, wieso, te tu zawieszcie tyś, niedzie dałaja. Ale nic pola me, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu maczko, traż tamne na wałce siedzi?
2: Oj, widziu.
1: Ona pyta swoje dziecko, a oni rykaja ze swójbnym menom karbonara.
2: Ach, tak, netko to zrozumiu. Nahaj, udajcie ja. Ja raz matę słyszu. No, do na wiele uspiecha przy pytaniu, no.
0: Niedzielu pojednacześ, nie skomczcze tuż rozwosa zwyczyć, gdyż wusłamy prozninsku słucharu, cylenu, lusztnu a czerstwu.

0: Hocota na zašem koncu tydzenia jest čiłki zaostajwa, a to nic jenoš na przykład na autodrohach, ale w osobie Lipsku przy tamnejszych kolejach za tramwajki, Mateo.
1: Ja sam tam tej sobotu poponił przez miasto jeho z autom, a to sam sądziwał, że się tramwajki steja. No a kaj sme potom się sobu dostali, ja sam tam bitumen w kolejach rozpuścił, a koleje kwasi zamazał. Na to jest łopkat z tramwajkami cyle sypno, niczojac nie szło. No a czera jest zawod LVB prosu ludność o pomoc. Wiacery sta dobrowolni są pomali bitumen z koliu szkrabać, też nasi kolegoja MDA Sakskie są tam pobyli. Na Instagramie to na przykład też widzieć. Reportaża z Lipska, jak klucza z ruku dziewaja a pomhaja, żebych u tramajki tak spieszne, każ można za so jeczmoli. A na internetowej stronie LVB informuje, kotre linie za so popuczu su, a dzie jeszcze troszku trebaja.

Agenza szczęt ajutze, a piat, kso schmittet schwarzec, busse potom popuczu. Posłni raz, najprede raz, zobuchu szulak, ja szulak rydo wodpojednych szulu wozeli, a zajutze szim se da ja wuswieczenia. Szulske leto je potekim nödom nimo. Hajka, by to tedy pola was poprałom, przed kotrymi znamkami z czasowy najbóle starość, czyli obo. Czy odla? Mate, füze, serbszina, abo skiery sport, abo dola pilnost, sporiat zażażenie? Napisajcie nam to rady, napisajcie nam swoje strachy a radość, czy koła wokoła kunsznych znamku na Instagramie namakacie za to w odpowiedny post, abo napisajcie nam mailku, kiba za używacie, czy tu funkcję na naszej app MDR Serbia.

Dopo im Chiso, dobbietci, hotzu sei schwitte, den Schuje su saluto bocili, da hotzu dei Schujumstauer, guldem Ruschko, de ist schon im Gumzu, a naschich noas tschach woprasach, da sladu jemme, hich ras da tschorno Gumza. Damje su kunst, didin ja mili, vulku primero, pschetzdeinja stavizna vo krabatsche. Hei Publikum mit oasche ru, se sülnem schickles gom, A Niko Trewerski, Niko Zipriate Scheileite, Vigice Polanas, Vesuchi. A Nimoto Mame, Desch Sasso, Pisane Impressie, Beach, Volleyballue, Ture, Radia, Satkulis, Pschiotwane. Mineno Bungelo, Sumodos, Ni Nibelchitzach, Cesarali. A Wotam Bungedale, Do Budeschina, Jesch, Mame, Schakwot, Mineno Tüdenia, Stavisnisko, Czeschko, Potekim Dasho, Attraktio. Schickwane bronzowe Figurki pomistsche a stavis nach Vedo, a gotre tosu, a kakwone wupadaja, to może cze se wieso namiestne najlepe wobladacz, ale też pola nas we noostczach, poistczach, we wobrazach. A nic naposled zladujemy też jeszcze raz do Niemcu, gdzie su wesne nomili wopyt jury nastupaja wubidżowania nasza wesma przychod. Tolle šitko namakače v našej app MDR Serbia a tež na našich stronach v internete.

0: fantastisk nu.
1: Tack.
2: Så de på napo oss med hjärta på dem ras och dokunchine voko plus nickets budeschinka hutchine maleschets potajkim. Weg menje maleschetze wiatze swoibne gmenski bilinski dom s pschiswuschni lejunost schu nitkowe plus nicketsach pschedaja. Gmenska rada je czera rosu dziwa so może jun po zjaunem wupisaniu pożadar z wulke duprawe za 170 euro kupić, a nimo toho radzicze jo czera wupsam knuchu zo so cimisaczna testo a faza za hei, we kotrisch so posiedzinjak mińskich gremiu spod biru kumsznie inteligenze protokoluja.

0: Serbski młodzieński oktet dobierze 8 godzin 15. Loni jest o niemskiej wosebie wiele lisa palił, w tym pisa niemska połyszczuła agentura Mateo.
1: A nowinario informuje, że w uczynia cokło na przestrzeń wiercać 2600 hektarów, gdyż oni pisa odpowieduje to wulkost czy kupę nordane. Przedewszym też wulko wojen tupala nas w Zakskie Goryskie Hajdze. Z początku julia 2025 jest so jara na cokło liczbu uskutkował, jeniczcy tu jest so les na 1867 hektarów. Darach spalio. Liczba wojniu leżeše pola 1175 a z tym we przerysku zajszych lit od 1.10 do 2.24 bychu to we przerysku stajnie 1100 a 2.30 wojniu.

Dodolna kvarnistvo domovina přeprošuje zromadnje ze serbskim eksperimentkampusom Radvo na knižnu prezentaciju dženca popodnju na poštorjoch do zarodki vjede v Radvorju. A sređišću ste premjera nuje buki knihi do živi přirodu. Lubina Popelina prezentuje svoje masažove karte pod mostom Živjene na Kribeče, a Marija Koklina predstaje potom nu ediciju Fomja, duš so zela zelenja vulit do raja zelo a rostlinu potajkim dženca od napo štyrioch na zarodže vjede ve Radvorju. Ve hodžiju zmeja dženca spivne večo od 6.6 na Farskej vúdce, a dženca vosvieča žiđinom pod mirovým dubom 40-letne vopstače kora tamnišeho. A to přijedže dženca sapski muski kor delane do žiđinoho, a to kečbu oni zaspivaja od večera 7. Nic od 6, ale od večera 7. To môžete potekým si ľubiť štač, tež spiewy serbsko-musko kora Dylane. Dniowa ladarnia Karity przy krawatowym poczu w oklicach w oswieci sobotu swoje 5-letne wobstacze, a tole chce romadze z hostczymi przed domom ladarnie czynić, a to wod popona sztyrioch. To zahudzi dojarska kapała Horjany, a wod 19 godzin przewidzie spiewny kwartet po sztyrioch potom zjawnu probu. A svedžen zážnych neplo, vo sveča sobotu na veselic statoku Krusčicach, spočat je popodňu 2. maj.

Noe miase ciosu zachopiu, noe aktualne magazintecke, na prednem Juliu Josavas Anja Kochel-Schwarzowa przy mikrofonie. To som ja, wiasolim se ašto zašedovali, co vas i žinza plana zvedzakujo, to vam net kvišči dajom.

Žinca jo tak daleko šikne ljubovarje filmu mogo se jaseliš, filmove noce pet gołym nebjom se žinca vetvorijo v Hršebuzu Chmielovje, a to s vesebnym viacorom, ktorýž sluša filmovemu dorostoju, garneje a dojneje vužece. Po čich letach přestakuj jo vena zase sledk ta vužeska filmova přegledka. Mode lajske filmarki a filmarje sudia ali svoje živa zapedaš, mja se drugim pohradaju ze svega Komorova Kamenca a Hršebuza, predla su teke filme ze serskimi temami. V jadnom ustupujo Čeka Zorbi, ktorýž přespytujo, co dajo okovo Kamenca a teke ve Kamencu serskego. Dalšne zabera se na luštne part ze serskim publicistom a jaden ulicujo šake vo serskej sve dojnej Vužice. Z tych dogromady dwa, a ciężarcza filmu Żinca niego ta reprezentują. Fachowa jury najlepsze mytują, gwone myto dostanie 700 euro. Na filmowe premiery możesz się po takim jaselić, a na to aż możesz osobu rozłożyć, który film dobytnio publikumowe myto. Kinowe noce pod gołym niebiom zachopiły się Żinca wiatr zegar 60 na namiestnie Anusza Muki w Hršebuzu Chmielowie zastąpił darmo.

0: RBB Serbski program Powieści.
1: W Wiczego se zachopio fuen seminar pla Frizo. W Choszebusu przedawaju uknikojske jestne kortki, a ferie przyniasu twarske żyła na drogach naszego ustrzewańskiego obcerka. Że dokradnie twarje słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szycowa. Dobry dzień. Wetwiczego do Nijele wetmijo se seminar FUEN Federalistiske Unie Europskich Mienczynu za Mienczyny brzez maszanego kraja w Lewarden w Nijozemskie, pla zapadnych Frizo. Miazo obszelnikami su ladinarje pomaki turkojske aroma. Za Serbo jo prezidium domowine delegirował zastupnego przedsedaria Hartmuta Leibnera a dwa dalszne w osobie. Gwona tema jo digitalna widobnosć mienczynowych rzeców. Przedstajisz ksie projekty, kęcz mienczynowe rzece digitalnie używaju, a wysypnie projekty młodych ludzi, kęcz swoju rzec w digitalnym rumie rozszerjaju. Pla kortbusfakier se żynca zachopio przedawanie uknikojskich letnych jestnych kortku. Firma przosy w oto jestnicki jestno kupisz, dokulasz stupa cakański cas, szim bliżej przyjo nowe szulskie leto. Uknikojskie jestnicki dajo janowe centrum je przy mieszczańskiej promenaże. A teke uknięce mogu ninto jużo nowe tikety kupisz. Wet 3. augusta dostanu uknięce za swój Deutschland-ticket, przypwaszonk za ukupwanie, a supen za jadna 100 euro w cewej nimskiej duce.

0: Při telefonie mám nento redaktorku našego serskiego tyženika Nobet Sasnik, a to je Jill Francis Kedlicoic. Jill, dobrý dzień.
1: Dobrý dzień.
0: Jo, máš ten raz nikaký fokus na jednu tému, ale nikakú gewonu tému na prednym boce?
1: Also gab es mir gronili na prednym boce, do ja gronila jo, my mamy fokusowe boki, a wiecie ako jan, takie tematiske boki. No to cynime rad, ne, aż jo jaden artikel cewe bok, aber wiecie artiklu k jadnej temie per cewem boku. A takie netzo sme mogli ten raz teke za serednie ugotować, jaden cewe bok, nuci konie w tom udaszu, se przyobrosio Festivalo ju Dudako, ako jo se vytmeo ve Slepem. Tam jo duce byl náš pilný reporter host Adam a s veľmi rednými fotami a veľmi informáciami teke k staviznam toho festivala. Si myslím jo to kšásne bok. A jo, na boce, ako jo tomu napšešivo, jo gvona tema literatura, ale veto to pičku pasujo k Dudam, dokulaž ako su se predstavili nove knjigve z Malvego Reda Serskiego instituta, su teke zaklincali Dude, a to godla jo to tam teke pičku tema, ja sam pödla bila tam sledne tyžin v Serskom domje, a to jo na literarnem boce ten gvona artikel, až su se take knjigve v živem dialogu im materiellen kulturnem Derbstwerb schätzt er jeli. Ja, es nach hat ein bisschen komplikowane, alle Tecke wegen seine to a druge Witze, k Literaturje, supertakem pödla. Ja, bi gschewa Tecke seinem chelisch, asch mame tenras, was er thematisch bock, k Temie Pschiroda a obswet, to just leiche zahs ne jo bewo, a wiaselim se asch nendo jo to seragiwo. Mia se drugim se schätzt er jo tei, Gojenska roslina tego leta, a zelenina tego leta.
0: Nie to nie, co my przerażysz? Która roslina to jo, albo co my to już przerażysz? Czy...
1: Tu gojasku roslinu, albo tu zeleninu.
0: Co jadno? Jadno? Na nimeni jadno.
1: Also ta roslina, so gaszczo serski gronim ten jadno, albo drugi znaś nie wie, co to jo. To jo uchacowy bob.
0: O, okej. Pen możemy gadać albo gledać do knigwo. Nintoka przybliżyju se ferie szulskie, leto se zakończyju. Przyjdącym tydzieniu dostanu kniki. Opisma z nasz masza, ktoś tym temam nieco w tym nowym urasiu?
1: No ja se wie, niektóre są już o swoje opisma krytnuli, a to są te ukniki a uknice, które są uchodzili do Dolnoserskie gimnazjum. Nasza pomocna sobożyła siarka Lucy Leuchenoitz joga teke miaze abiturientkami tego letnika, a wena jo przynosk nam librowała, tam maszo dwie fosze, a to jo przynosk net na prednym boce, doklasz to jo redna tema, wiele glugi se wie życzymy tym absolwentkam a absolwentam, któreś se nento daju wędosweta, a se nażyjamy aż ten jadn, albo ta jadna wystanio na niekaki patomu serskemu zwerne.
0: Na kuźdę pat, na szteke ta Lucy.
1: Bona! To se myslím na kuštepad.
0: Co my ešte nieco uzvignúš, alebo co my ešte přísluchári a přísluchárky nento gledajú do nového udaša alebo do interneta?
1: To my guvení cíniš, jo, gaž mera se ešte nieco přeražíš, pön by ja ešte rada přeražila, až daja nové škatové körte, grotkojské körte, takéž speciálne, s nimi meraš škötgráš, ale také napríklad mamou, a v tom novém grášu sú také, alebo stejte dve serské motívie pödla. To všetko jo se stalo v rámiku zariadovaniu ku jubileju miesta Groda a ten přínos k tomu jo za nás napísal jo Šmitjen.
0: To je také něco veľký redného a zajímného, až my to vyžijeme v novém udašu. Jo, učobný řík, to je veľa tému zase, jaselíme se na písané Nové Casnik a při telefoně je byla redaktorka Jill Francis Kedlicoic. Žicím ještě rednou srjodu.
1: To žicím také, děkujem se, veřím je.

Žinca jo tak daleko, šikne ljubovarje, filmu mogo se jaseliš, filmove noce, pet gołym nebjom se žinca vetvorijo v Hršebuzu Chmielovje, a to s vesebnym viacorom, ktorýž sluša filmovemu dorostoju, garneje a dojneje vužece. Po čich letach přestavky jo vena zase sledk ta vužeska filmova přegledka. Mode lajske filmarki a filmarje sú dijali sveje živa zapedaš, mia se drugim pohredaju ze Zvego Komorova Kamenca a Hršebuza pedla sú teke filme ze serskimi temami. V jadnom ustupujo Čeka Zorbi, ktorýž přespytujo, co dajo okovo Kamenca a teke ve Kamencu serskego. Dalšne zabera se na lušne part ze serskim publicistom a jaden ulicujo šake vo serskej sve dojne Vužice. Z tych dogromady dwa, a ci jeszcze filmu Žinca niekota reprezentują. Fachowa jury najlepsze mytują, gwone myto dostanie 700 euro. Na filmowe premiery możesz się po takim jaselisz, a na to aż możesz osobu rozłożyć, który film dobytnio publikumowe myto. Kinowe noce pod gołym niebiom zachopił się Žinca wiatr zegar 60 na namiestnie Anošta Muki w Hršebuzu Chmielowie zastąpił darmo.

0: Nowe rece digitalnie używaju, a wesebnie projekty młodych ludzi kęż swoju rec w digitalnym rumie rozszerjaju. Pla Kotbusfakier se żynca zachopio przedawanie uknikojskich lietnych jestnych kortku. Firma przosy w oto jestnicki jezno kupisz, dokulaż stupa cakański cas, szim bliżej przyżo nowe szulskie lieto. Uknikojskie jestnicki dajo Janowe Centrum je przy mieszczańskiej promenaże. A teke uknięce mogu ninto jużo nowe tikety kupić. Wet prednego augusta dostanu uknięce za swój Deutschland-tiket, przypwaszonk za ukupwanie, a supen za jadna pstorzasze euro w całej niemskiej duce. Jeden tydzień hyści pęce zachopił ferie, a z tym twarskie żywa na drogach szuży w naszym ustrzewańskim obcerku. W Czubcu obnowił w 13 julia przejezd przez miasto. Twarskie żywa trają niekotare miasece, dają krajny zawod za drogi kwieści. Kanale a rory mają się obnowić, a potem cała krajna droga styri astyżasca, tak aż muszę drogu dosponnie zastajisz. Wesebnie nakładne auta budu w casu obkranicowaniu obwiedowane do smiera nowa niwa. A teke w Gołynku obnowiju tu centralnu wiesnu drogu do smiera Gokojc, a to teke w 13. julia. Aż do decembra musi se tam szoföry nastajić na obkranicowania a zastajania drogi. Przewod zapitnu wodu tam obnowiju, a powierz drogi. Pieszkarje a kolasowarje pak nadalej przejdu. Czeski gościńc w Gołynku jo nadalej ze smiera Gogolok dojśpisz. We przyducym naleśu ksieteke chodniki a kolasowarskie drogi w Gołynku obnowisz, aż mogu ukniki tu nowu cekonu szulu okresa sprywianysa lepiej dojśpisz.
1: Wiadro.
0: 20 gradu a deszczowate żynca okowo chorzybuza. Hyści aż do wiczego burza mokrzy w Dolnej Łużycy, wicze pak już zase szopwy ze 6 a 20 gradami, a po zielu zase wiecej słyncom. Tak u gorco tu, ako gano pak nie nepewie wotwiżesz, pitk podobnie przy 3 a 20 gradach, ku końcu tyżynia zase sucho.

0: Při telefonie mám nento redaktorku našego serskiego tyženika Novet Sasnik, a to je Jill Francis Kedlicoitz. Jill, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jo, máš ten raz nikaký fokus na jednu tému, ale nikakú gvonu tému na prednem boce.
1: Also, gabe bin ja gronili na prednem boce, bo ja gronila jo, my máme fokusové boky, a viete, ako jan, také tematické boky. No to, co nie rád, ne, až jo, jeden artikel cewe bok, aber wetze artikel k jednej temie per cewem boku. A také netzo sme mögeli ten raz teke za serietne ugetovaš, jeden cewe bok nuči konie v tom udašu se priobrošio festivalo ju dudakov, ako jo se vytmeo v slepem. Tam jo duce byl náš pilný reporter host Adam a s veľmi rednými fotami a veľmi informáciami teke k stavis na toho festivala. Si myslím jo to kšásny bok. A jo, na bod, ako jo tomu napšešivo, jo gvona tema literatura, ale veto to pičku pasujo k dudam, dokulaš ako su se predstavili nov knjig z Marvego Rida Serskiego instituta, su teke zaklincali dude, a to godla jo to tam teke pičku tema, ja sam pödla bila tam sledne tyžin v Serskom domje, a to jo na literarnem boce ten gvona artikel, až su se take knjig v živem dialogu im materiellen Kulturen im Derbstwerb schätzt da Jili. Ja, es ist nachher doch ein bisschen komplikowaner, alle Tecke wegen seiner Tor, a druge Wetze, ke Literaturje, su pötakem pödla. Ja, bekschewa Tecke seim, chelisch, aschma metenras, sase thematiski bock, kutemje, pschiroda, a obswet, to just leiche zasne ja bewo, a wiaselimse, aschnendo ja to seragiwo, mia se drugim se schätzt da Jotei, Gojenská rostlina toho leta a zelenina toho leta.
0: Nindo nie, co my przerażisz? Która rostlina to jo? Albo co my to już przerażisz? Czy...
1: Tu gojenską rostlinu, albo tu zeleninu.
0: Co, jadno? Jadno? Na nie mieni jadno.
1: Also ta rostlina, so gaszczoserski gronim ten jadn, albo drugi znaś nie wie, co to jo. To jo uchacowy bob.
0: O, okej. Pen możemy gadać, albo gledać do knigwo. Nintoka przybliżują się ferie szulskie, leto se zakończują. Przyjdącym tydzień dostaną kniki. O pisma z nasz masza, ktoś tym temam nieco w tym nowym urasiu?
1: No ja se wie, niektóre są już o swoje opisma krytnuli, a to są te uknyki a uknice, które są uchajżili Dolnoserski gimnazjum. Nasza pomocna sobożyła szerka Lucy Leuchenoyc joga teke miaze abiturientkami tego letnika, a wona jo przynosk nam librowała, tam maszo dwie fosze, a to jo przynosk net na prednym boce, doklasz to jo redna tema, wiele glugi se wie życzymy tym absolwentkam a absolwentam, któreś se nento daju wędosweta, a se nażyjamy aż ten jadna, bo ta jadna wystanio na niekaki patomu serskemu zwerne.
0: Na kuźdę pat, na szteke ta Lucy.
1: Wona to se myslím na kuźdę pat.
0: Co my ešte nieco uzvignúš, alebo co my ešte prísluchári a prísluchárky nento gledajú do nového udaša alebo do interneta?
1: To my guvení cíniš, jo, gaž my rosy ešte nieco přeražíš, pön by ja ešte rada přeražíva, až daja nové škatové kerty, grotkojské kerty, takéž speciálne, s nimi mažaš škatkráš, ale teke napríklad mamou, a v tom novém grášu sú také, alebo stejt, dve serské motívie pödla. To všetko jo se stalo v rámiku zariadovaniu ku jubilejoju miesta Groda a ten přínos k tomu jo za nás napísal Jost Šmitjen.
0: To jo také nieco veľký redniko a zajemniko, až my to vyžíme v novom udašu. Jo, učobný žík, to jo veľa tému zase jaselíme se na písané Noe Zasnik, a při telefoně je byla redaktorka Jill Francis Kedlicoitz. Žicem ještě rednu srjadu.
1: To žicem také, děkujem se, vežem je.